mene kuje kuimba kwa God Sees. Prefigura half past five, 5:30 minutos.

Yeah, Joanna, Kuana, Meneo, Tundito, Kuti Sangalatsa, Ndi Nyemboi, Ndambi Kukadanda Ula Bankani, ya Madzi, Madzi tu amene ndithu aononga zinthu mdziko muno mchaka chino. Madzi amene apha vanthu, madzi amene anavutitsa kuti vanthu ndithu asowepo khala, asowepo gona, asowe chofunda, asowe chakudya chifukwa cha madzi, chifukwa chakusefuka kwa madzi. Mavuto ndi ambiri kuno ku Afrika, mavuto ndi yai ngosa wayamba. Tadele motu ndi tutukubatsirani nyimbo zoka zoka.

0: Imbu zato za kusiana siana papasiku alero ya kuva radio Ano ni nechifenano na provincia ya teta zambezi na munu sofala Imbu zato za kusiana siana za ku ninda chifua Adega gaba niza zato ya sangi Uindi Sergio Paza, Ana Jaco Ashita piadidi kakamwe Femba na mapindi ya kwana Petulonge kumu na ubozi na mapindi ya kwana Kuri matandatu 23 horas na 16 minuta Mbrabwera Santa
1: Hey, Yesu Shadra kitanke mwana sena
0: Di kapilonga ine tai La kupanga nini kode zulu na zana Imuka nipoadza puleru mauna tani
1: Sosoto
0: Ashwada pomporia Eka nyimbo za kufika kuna mwinji Ala rafa radio Musambiki Mbaku bada kuna muka na kote radio Satima Na senti kafika panzizo chiti chiti kufunga Kuna kutimangwa na tibure ponto panzizo nane mapindi makumashano Kusaka bangalaza na mbumba na kuti mbumba ni baba Mbumba ni mama Mbumba ni analipa nsongo Kuna kutinchini atu tekinyeke